gwali wano Yesu tasobola kuleka. Twaze kusinza Yesu tasobola tuleka. Nze nkimanyi tasobola kuleka. Kubanga alinange.